0: Janis Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

Jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi.